0: Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdete, si bylko syntom lendia leket. Tak no pozide szoniach no piat. Ünnepeltitek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a fele barát szeretetére. Isten Szent Anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście... Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością... ...przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości.

0: chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia. Swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię. Niech święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroń
1: desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà. Conclusione di questa udienza canteremo la preghiera ai e ai sofferenti. Benedirà anche i
2: la guerra in Ucraina offrono